0: is Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll w audycji Pełnia Życia.
4: Ucz Twoje dzieci prawdy. Trzymaj się prawdy. Nie pozwól, żeby lekceważyć prawdę. Jeżeli będziesz ją traktować poważnie, nauczysz się walczyć z wrogiem. Jeśli nie, to zanim się zorientujesz, zaczniesz myśleć politycznie poprawnie. Walka przecież toczy się o nasze umysły. Tam właśnie wdziera się wróg i tam próbuje zaszczepić swoje idee. Ucz swoje dzieci prawdy.
3: Mamy skłonność, by broniąc się przed atakami naszego wroga, szatana, polegać na własnych siłach. Wydaje się nam, że musimy być mocni, zwarci i gotowi do walki. A to wielki błąd. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll przypomina nam, że jesteśmy niczym więcej jak tylko owcami, a owce nie potrafią walczyć. Nie potrafią nawet szybko uciekać. Wygląd owcy nikogo nie przerazi, a już na pewno nie naszego duchowego wroga. Nasza szansa to powierzenie walki Bogu. Posłuchajmy kilku zdań wstępu.
4: Skłońmy głowy w modlitwie. Ojcze nasz, przypominamy sobie słowa psalmisty: wyciszcie się, wiedzcie, żem ja Bóg. A przecież tak naprawdę, Panie, boimy się ciszy. Jesteśmy tak bardzo zabiegani, gonimy za wiatrem. Nasza lista zadań do wykonania jest zawsze za długa, wciąż nie starcza nam czasu. Wyznajemy Ci, nasz Ojcze, że tak łatwo popadamy we frustrację, zwłaszcza gdy nie nadążamy z wywiązaniem się z obowiązków. Jesteśmy zbyt zabiegani, zbyt hałaśliwi. Ze czcią podchodzimy do naszej pracy, a lekko traktujemy cześć, którą mamy oddawać Tobie. Wszystko nam się pomieszało. Nie ma nic lepszego od niedzielnego poranka, gdy możemy przyjść do Twojego domu i wspólnie w ciszy odnajdywać Twoją obecność. Prorok napisał, że w ciszy i zaufaniu jest nasza moc. Dlatego jako pasterz tej trzody proszę Cię, Panie, naucz nas, jak szukać wyciszenia i odpoczynku. Nawet w ciężki dzień naucz nas odnajdywać odpoczynek i pokój dla zmęczonego umysłu. Nawet w tych chwilach, które nam teraz darowałeś, naucz nas doceniać każdy moment wyciszenia i odpoczynku. Dziękuję Ci, Panie, za otwarte serca osób, które z radością dzieliły się swoimi środkami finansowymi. Ich hojność jest wyrazem wdzięczności za Twoje błogosławieństwo. Błogosławisz nam obficie. Dziękujemy za to. Czujemy Twoją opiekę, karmisz nas nad miarę, zaspokajasz potrzeby, sprawiasz, że żyjemy w obfitości. Dobrze więc, że teraz w wyciszeniu możemy wrócić do tego, co ma znaczenie, co naprawdę się liczy. Pamiętamy, jak to było, gdy mieliśmy niewiele, a Ty nam błogosławiłeś ponad miarę. Panie, chcemy na nowo odkrywać, jak wielki jesteś. Modlę się w imię Jezusa. Amen.
3: Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl dostępne są materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tekstów biblijnych, o których mowa w naszych audycjach. A teraz już wykład pastora Chucka zatytułowany Potężna zbroja dla słabej owcy. Czyta Zygmunt Karel.
4: Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą. Nie chodzi tu o żadną zbroję rzymskiego żołnierza, choć przecież apostoł używał takich właśnie słów. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Owce to potrafią, ostać się. Nie dotkniesz demona tarczą. Mam na uwadze tarczę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Żaden hełm nie ustrzeże cię przed demonem. Mamy tu do czynienia z symbolicznym opisem rzeczy, które odstraszają demony, tak samo jak szatana. Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, zbawienie, Słowo Boże. Słabe, bezbronne owce zaryczą, gdy przywdzieją zbroję tego rodzaju. Ich siła będzie pochodzić wtedy od Pana. Chodzimy w sile Jego mocy. Przeciwstawiamy się wrogowi wyposażeni w sprzęt przewidziany przez Boga. Pierwsza jest prawda. To jest dobre, podoba mi się. Pas prawdy. Przygotujcie się więc do walki. Przepaszcie swe biodra prawdą, przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości. Zatrzymajmy się tu na chwilę, abyś mógł sobie to wyobrazić. Rzymski żołnierz nie nosił pasa dla ozdoby, tak jak ja. Ten akurat jest pod kolor garnituru. Moja małżonka nauczyła mnie zwracać uwagę na takie rzeczy. Ja całkiem śmiało mogę rozpiąć swój pasek i odłożyć go na bok, bez żadnych konsekwencji. Żołnierz nie mógł tego zrobić. Pas bowiem nie tylko spinał jego togę, ale luźną togę przytrzymywał wokół ciała. Zapięty pas zapobiegał zaplątywaniu się togi. Dzięki ciasno spiętemu pasowi żołnierz mógł sprawnie operować. Tak właśnie działa prawda. Zapomnij teraz o pasie. Miej jedynie na uwadze to, że on spina wszystko i trzyma w uporządkowany sposób. Paweł nie posługuje się słowem, które wskazuje na konkretną prawdę, ale odnosi się do ogólnego pojęcia prawdy czy prawdomówności. Chodzi o życie w prawdzie, mówienie prawdy, opowiedzenie się po stronie prawdy. Ma na uwadze brak dwulicowości, hipokryzji. Odnosi się do autentycznego życia i do szczerości w życiu. Opasany prawdą niczego nie ukrywasz, niczego, co jest wstydliwe. Jeśli stajesz do walki z wrogiem, na jego terytorium i na jego warunkach, musisz być wzorem prawdy. Niestety, nie będziesz miał wiele osób wokół siebie, na których będziesz mógł się wzorować. Jak wielu z nas musiało przechodzić przez obezwładniające doświadczenie rozczarowania, gdy widzieliśmy, jak osoby, które podziwialiśmy i na których się wzorowaliśmy, jeszcze za życia albo po śmierci okazały się kolosami na glinianych nogach. Odkryliśmy, że prowadziły podwójne życie. Mówiły jedno, a żyły zupełnie inaczej. Ten tekst mówi o czymś dokładnie przeciwnym. Dzisiaj trudno jest znaleźć prawdę nawet na szczytach władzy czy w eksponowanych miejscach. Powiem więcej, zwłaszcza tam nie można jej znaleźć. Staliśmy się tacy jak ludzie, których postawa nas tak bardzo oburzała. Na dodatek jeszcze usprawiedliwiamy się stwierdzeniem, że nikt nie jest doskonały. Stop, tu nie chodzi o doskonałość, tu chodzi o autentyczność. Nikt nie wymaga od ludzi, aby byli doskonali, ale oczekujemy, że gdy skłamią, powiedzą: skłamałem. Oczekujemy, że przyznają się do tego, że nie są tacy, jakimi powinni być. Ktoś to określił jako zinstytucjonalizowane oszustwo. Niestety, mamy z tym do czynienia. Niedawno widziałem taki tekst. Podatki już nie są podatkami, ale udoskonaloną oceną dochodów. Prawda jest taka, że to są podatki. Moralną perwersją jest nie nazywanie rzeczy po imieniu. Mówi się gej, kalając w ten sposób stare angielskie słowo gej, paś. Nie mówi się homoseksualista czy sodomita, ale neutralnie gej. Nie trzeba stawać naprzeciw prawdzie. Mordowanie nienarodzonych dzieci teraz nazywa się wolnością wyboru. To już nie jest morderstwo. Nie jesteśmy już nawet pewni, czy pozbywamy się istoty ludzkiej, czy nie. Marksizm w kościele to teologia wyzwolenia. Takie zabiegi pomagają nam trzymać się z dala od prawdy. Naziści swoich obozów nigdy nie nazywali obozami śmierci. To było ostateczne rozwiązanie. Nie, to było mordowanie ludzi w komorach gazowych, a nie jakieś tam ostateczne rozwiązanie. Mówię tak, bo co mam do stracenia? Jeśli jesteś w moim wieku, możesz sobie pozwolić na to, żeby takie rzeczy powiedzieć. Gdybym miał 30 lat, prawdopodobnie byłbym ostrożniejszy. A jednak ucz twoje dzieci prawdy. Trzymaj się prawdy. Nie pozwól, żeby lekceważyć prawdę. Jeżeli będziesz ją traktować poważnie, nauczysz się walczyć z wrogiem. Jeśli nie, to zanim się zorientujesz, zaczniesz myśleć politycznie poprawnie. Zaczniesz bardziej zwracać uwagę na to, co wypada, będziesz nader ostrożny. Walka przecież toczy się o nasze umysły. Tam właśnie wdziera się wróg i tam próbuje zaszczepić swoje idee. Ucz swoje dzieci prawdy, a siebie kontroluj, czy nie idziesz z prawdą na kompromis. Nigdy nie będziesz żałować, gdy opaszesz się prawdą. Będziesz wtedy przygotowany, gdy wróg bardzo subtelnie będzie zmieniał komunikat przez sprytny dobór słów. Zorientujesz się, o co mu chodzi, bo prawda wyczuli twoją uwagę. Następną częścią zbroi jest pancerz sprawiedliwości. Przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości. Pancerz. Nigdy nie widziałem pancerza z pierwszego wieku. Owszem, w słownikach biblijnych widziałem ilustrację takiego pancerza, ale samego pancerza nie. Na ile potrafię odtworzyć w pamięci to, co widziałem, to pancerz chyba zakrywał tors. Był zapinany albo z przodu, albo z tyłu. Pancerz osłaniał zarówno pierś, jak i plecy. Czasem żołnierz musiał się odwrócić i wróg uderzając mógł go trafić w plecy strzałą czy dzidą. Tak więc musiał mieć osłonięty cały tors, wszystkie najważniejsze dla życia organy. Uderzenie w nieosłoniętą pierś mogło być śmiertelne. Tam właśnie znajduje się źródło naszych emocji, serce, jak je nazywa Pismo. Dowiadujemy się, że jesteśmy sprawiedliwi. Przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości. Jest to całkowite okrycie się sprawiedliwością Chrystusa. Włóż ją, pamiętaj o niej, stosuj ją, jej wartość w życiu. Żyjemy w emocjonalnej rzeczywistości. Wszystko jest dziś tak delikatnej natury, ludzie są nadzwyczaj drażliwi. Czujemy, że często sprawiedliwość nie jest najważniejsza. Czasem nawet my nie wyglądamy na sprawiedliwych, a jednak musimy przyodziać się w sprawiedliwość. Wiesz, jaki jest jej początek? Wszystko się zaczęło, gdy dostąpiłeś zbawienia. Wtedy właśnie zostałeś usprawiedliwiony. Usprawiedliwienie bowiem to suwerenny akt Boga, poprzez który deklaruje On, że wierzący grzesznik jest sprawiedliwy, mimo tego, że wciąż trwa w stanie grzechu. Co ty mówisz? Zapytasz zdumiony. No tak, suwerenny akt Boga, poprzez który Bóg deklaruje i postrzega cię jako sprawiedliwego, mimo że wciąż żyjesz w ciele i masz skłonności do grzechu. Każdy wierzący, który słyszy w tej chwili mój głos, jest usprawiedliwiony na mocy Bożej deklaracji. Włóż ten pancerz na siebie. Przywdziej sprawiedliwość. Masz Jego sprawiedliwość, bo masz Chrystusa. Louis Sperry Chafer ujął to takimi słowami. Bliżej, wciąż bliżej. Bliżej już nie mogę być, ponieważ w osobie Jego Syna jestem tak blisko Boga, jak to tylko możliwe. Sparafrazujmy to. Sprawiedliwy, bardziej sprawiedliwy, sprawiedliwszy już nie mogę być, ponieważ w osobie Jego Syna jestem tak sprawiedliwy, jak to tylko możliwe. Właśnie dlatego zbawienie jest tak bardzo ważne. Nie możesz się osłonić, jeśli nie znasz Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteś w stanie włożyć żadnej części zbroi duchowej, a sprawiedliwość jest przecież jedną z nich. Gdy trwasz w sprawiedliwości Chrystusa, wróg wie, że już przegrał. Nie jest w stanie cię zaatakować, bo wie, że jesteś emocjonalnie stabilny, trwając w sprawiedliwości Chrystusa. Pancerz doda ci pewności płynącej z usprawiedliwienia w Chrystusie. Trzecim elementem są buty. Werset 15. A nogi obujcie w gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zanim zajmiemy się tym, co znaczy obuć się w gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju, zwróć uwagę na stopy. Wojownik uzbrojony w tarczę, pancerz, pas, miecz, stojący boso wyglądałby komicznie, prawda? Ta myśl po prostu mnie rozbawiła. Widząc takiego żołnierza, wiesz, orientujesz się, że taki gość nie sposobi się do walki. Buty są nieodzowną częścią rynsztunku, są bardzo ważne. Żołnierz musiał maszerować przez nieprzyjazny i surowy teren. Musiał wdzierać się na spękane skały, pokonywać wszelkie przeszkody wodne, rzeki, rozlewiska i inne, których dno mogło być pełne ostrych czy śliskich kamieni. Musiał zdobywać teren, dlatego nic nie mogło go powstrzymać. Tereny leśne, górzyste czy nawet mury obronne. Buty dla żołnierza są nieodzowne. Buty to gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju, umożliwiają ci prowadzenie walki. A co to jest dobra nowina pokoju? W moim rozumieniu chodzi o pokój z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. To pokój serca, który pomaga nam angażować się w walkę. Chrystus, który jest naszym pokojem, dodaje nam odwagi. Potrafimy stanąć naprzeciw wroga. Nie brakuje mi pokoju. Posiadam go. Moje życie jest naznaczone pokojem. Taka jest istota tego określenia. Za nami już połowa uzbrojenia. Przypomnijmy sobie jego elementy. Pas, pancerz, buty. O co w tym wszystkim chodzi? Jak ci idzie? Kroczysz w prawdzie? Masz na sobie pancerz? Ubrałeś buty? Te właściwe. Jeśli tak, to jesteś gotowy do wykonania tego, co niektórzy czasem odkładają na bok. Tak samo jak odkładają na bok pozostałe elementy rynsztunku. Pierwszy z nich to tarcza. Znane były wtedy dwa rodzaje tarcz. Jeden rodzaj do walki wręcz, ponad półmetrowej średnicy. Do ręki przytwierdzona była skórzanymi pasami. W jednej ręce żołnierz trzymał miecz, w drugiej tarczę. Dzięki niej mógł odeprzeć atak w zwarciu. Tarcza drugiego rodzaju była pokaźnych rozmiarów, szeroka na 1 metr i wysoka na 1,5 metra. Ciężka, wykonana z drewna, pokryta skórami albo blachą, a czasem i jednym i drugim. Była niepalna, miała chronić także przed ognistymi strzałami wroga. W tamtych czasach oczywiście nie strzelano kulami, ale miotano strzały, kamienie czy dzidy. Czasem groty strzał maczano w materiałach palnych, zapalano i miotano płonącą strzałę w kierunku wroga. Tarcza chroniła przed atakiem strzał czy dzid.
3: Kontekst historyczno-kulturowy niewątpliwie pomaga lepiej zrozumieć powagę naszej sytuacji duchowej i przestrogi apostoła Pawła zawarte w liście do Efezjan. W audycji Pełnia Życia słuchają Państwo wykładu zatytułowanego Potężna zbroja dla słabej owcy. Powoli kończymy już naszą podróż przez list apostoła Pawła do Efezjan. Dzisiejszy wykład jest jednym z serii 26 składających się na monumentalny cykl zatytułowany Stając się ludźmi łaski. Zanim się pożegnamy, pragnę przypomnieć, że dzisiejszej audycji słuchać można w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Można ją także pobrać w formacie MP3, zaś po zakończeniu emisji radiowej całego cyklu będzie on dostępny na płytkach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem uzyskać też można poradę duszpasterską. Pełną ofertę wykładów Chucka Swindola po polsku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy tam także wiele materiałów, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu fragmentów pisma omawianych w naszych audycjach. Powtarzam adres: www.ifl-polska.pl.